0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: la man,
1: la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man